które chcę zepnąć, trzeba zejść brać. Komu jedno się knotu, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w sprawnym mieście, kto je proste prymaku, ać se nachucą z wisi, kynaj mu dam. Jo, ho, ho.